ahoɔden a ama wo a wotɔe no o wɔde nko nem aberɛ nyina wɔadwuma ne mu sɛ yehowa te ase a me sɛ wɔbɛma wo sonsom ahoɔden wɔadwuma ne mu a ama wo a wotɔe no a wɔde nko nem o aberɛ nyina wo sogyadeɛ ne mu sɛ yehowa te ase me sɛ wɔbɛma wo sonsom ahoɔden awurade mmoa ne mu ase da meneɛi awuradeɛ ne mu twɛn ade nkonimdeɛ bao ɛfiri sɛ twerɛ ne se ɔhyɛɛ asuafoɔ ne sɛ ɔmfiri jerusalem nkɔ kɔsi sɛ wɔn nsa bɛka bɔhyɛ no na ɔtwɛn no mu no ɛi me nua pentekoste da no twerɛ ne se honhom kronkron sɛ wo nyinaa mama na wɔkaa kasa foforɔ na wɔyɛɛ nnwuma akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ halleluya amen awurade nnwuma soampa